0: Pani Mario, czy zechciałaby Pani powiedzieć nam kilka słów na temat Pani powiązań zawodowych z twórczością Tomasza Manna?
1: Trudno mi może od razu mówić o osobistych moich powiązaniach z twórczością Tomasza Manna, czy zawodowych, jak Pani mówi. Może ze względu na rocznicę obchodzoną w czerwcu.
2: Kazanje Ostra su izjavili nekateri politiki u Bonu, ter hkrati izrazili upanje, da bodo Rusla kmalo pomilostili.
3: Menimbo ja kukubushurienu wapenzi wasikilizaji mwaka mwema wa furaha. Ni sisi watangazaji wenu Umulher na Otman Miraji pamoja na watangazaji wetu wenzetu wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Ujerumani wakuu na wasaidizi wetu tunakutakieni mwaka mwema wa furaha
4: na uzima. A shirinmu na makon jiya mun kammala jerin tarihin gine-ginen al'ajabi da suka dade shekara da shekaru a wannan duniya.
5: Na ilu kwa leo ni tarehe mosi mwaka 1987 tuna kipindi maalum cha kujiburudisha.
4: Kafin mu fara gabatar da shirin na yau, muna yi wa masu saurari albishar akan sabon jerin shirin mutum da duniyarsa.
5: Mwaka mpya au maazimio yetu mpya utasema
3: nadhani kama watangazaji kilicho muhimu kwanza ni kuombeana uzima na furaha, na pili ni kuzidi kuvutia
6: Я программу 13